0: Branch FM, West Yorkshire's Christian Radio, on 101.8 and online at branchfm.com. Worldwide. Listen across your workday with Barney at breakfast, Steve Hodgson at drive time, Martin Cooper with Market Talk on Wednesdays, and with programmes at the weekend from The Sports Show, Steve Wrightson and Jill Bailey on Sundays. You'll always find something to listen to. It's Christian Radio live from Dewsbury in West Yorkshire as we broadcast the good news of Jesus Christ around the world. This is Branch FM, radio for life.
1: It's time now for our Polish broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Zygmunt Karel.
2: Słuchacie Branch FM. Czas na polską wersję audycji Insight for Living Chucka Swindola, tłumaczoną przez Zygmunta Karela.
3: W dzisiejszej audycji Pełnia Życia
4: Paweł jednocześnie pisze w więzieniu listy. Przebywając w Rzymie 2 lata, napisał 4 listy, które dzisiaj znamy jako listy więzienne. Przyprowadził ludzi do Chrystusa, spotykał się z ludźmi, którzy przybyli do Rzymu, aby go odwiedzić. Dodatkowo jeszcze napisał te listy. W 20 wersecie 6 rozdziału nazywa się nawet ambasadorem w łańcuchach.
3: Każdy, kto chce lepiej poznać Pana Jezusa Chrystusa, musi zrozumieć i przyswoić sobie podstawowe zasady wiary chrześcijańskiej. Głównym źródłem tej wiedzy jest Biblia. To z niej, a dokładnie z Nowego Testamentu, pochodzi list do Efezjan, któremu poświęcony jest nowy cykl wykładów Chucka Swindolla zatytułowany Stając się ludźmi łaski. W pierwszym wykładzie, którego drugą część nadamy za chwilę, pastor Chuck proponuje nam, abyśmy spojrzeli na ten tekst z lotu ptaka, zanim zaczniemy analizować go werset po wersecie. Czyta Zygmunt Karel.
4: Paweł napisał list do Efezjan pomiędzy 60 a 62 rokiem I wieku po Chrystusie. Kto lepiej zna historię Nerona, wie, że pod koniec życia popadał on w coraz większe szaleństwo. W tym czasie, naznaczonym szaleństwem cesarza, apostoł Paweł odnalazł wierzących, którzy walczyli o przetrwanie, porozrzucanych po świecie, daleko od domu. Nie byli oni pewni dnia ani godziny, nie wiedzieli, gdzie skłonić głowę, żyli w jaskiniach, w rozpadlinach skalnych, skupieni w małe grupki porozrzucane po okolicy. Zwróć uwagę na ciekawe określenie zawarte w 1 wersecie tego listu. Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, tak siebie sam określa. Do tych, co tworzą lud Boży w Efezie i żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Widzisz słowa w Efezie? Niektórzy bibliści twierdzą, że w kilku bardzo dobrych greckich manuskryptach brakuje tych słów w Efezie. Każą nam, którzy serio traktujemy studiowanie Pisma Świętego, domyślać się, że ten list był skierowany nie tylko do Efezjan, że był listem okólnym. Przesyłano go do różnych kościołów, aby tam był czytany. Prawdopodobnie najpierw w Efezie, ale nie tylko, skoro został napisany do tych, co tworzą lud Boży i żyją wiarą w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Efes, w odróżnieniu od Koryntu, Aten czy Filipii, posiadał ogromną i majestatyczną świątynię Diany, zwanej Wielką Matką. Świątynia uznawana była za jeden z 7 cudów starożytnego świata. Datę jej powstania niektóre źródła wyznaczają na 7 wiek przed Chrystusem. Efes był miastem strasznych przesądów. Wszystko kręciło się tam wokół kultu Diany czy Artemidy. Z Efezu poprzez list do Efezjan przenieśmy się teraz do Dziejów Apostolskich, do rozdziału 18. Odbędziemy małą podróż. Niektórym może się to nie spodobać, ale spójrzmy na mapę. Już słyszę szepty, nie można być aż tak drobiazgowym. Ale to nie wszystko. Otwórz Nowy Testament na 18 rozdziale Dziejów Apostolskich i jeśli masz w swojej Biblii mapy, spójrz proszę na mapę zatytułowaną Podróże misyjne apostoła Pawła. Zauważ, że każda wyprawa misyjna oznaczona jest innym kolorem. Widzisz, jakim kolorem oznaczona jest druga podróż misyjna? Właśnie o niej mówimy. Zaczyna się w Antiochii, no tam, po prawej stronie mapy. Teraz posuwamy się na zachód, przez prowincję, którą zwano Azja, dzisiejsza Turcja. Docieramy do Troady. Jeśli posunąłeś się dalej na zachód, to jesteś cały mokry, bo tam jest już Morze Egejskie. Dzisiaj Troada nie leży nad samym morzem. Dzieli ją od brzegu pasmo bagien i mułu. W tamtym czasie leżała nad samym brzegiem morza. Teraz przemieszczamy się przez Morze Egejskie do Grecji, do Neapolis, współczesna Kavala, i do Filippi. Te miasta wciąż istnieją. Niektórzy z pewnością je zwiedzali, tak jak ja. Dalej, z Filippi na południe, Paweł udał się do Aten. O tym mówi 17 rozdział Dziejów Apostolskich. Paweł nie osiąga tam znaczących sukcesów misyjnych. Nie powstał tam żaden zbór chrześcijański. Następnie docieramy do Koryntu. Widzisz Korynt na mapie? Tam, blisko tego wąskiego przesmyku na południe od Aten. To fascynujące, no przynajmniej dla mnie. Oto Dzieje Apostolskie, rozdział 18. Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu. Znalazł tam pewnego Żyda imieniem Akwila, rodem z Pontu, który z żoną Pryscylą przybył niedawno z Italii. Wyjątkowa para. Chciałbym mieć dla nich nieco więcej czasu. Są rzemieślnikami, szyją namioty. Ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów, przyszedł do nich. Jak widzisz, Akwila i Pryscyla należą do grupy rozproszonych. To wszystko dzieje się jeszcze przed czasami Nerona. Cesarz Klaudiusz wyrzucił Żydów z Rzymu, w którym mieszkali Akwila i Pryscyla. Postanowili więc przenieść się do Koryntu. Było to miasto handlowe, prawdopodobnie namioty były tam potrzebne. A więc przyszedł do nich, a ponieważ nieobce mu było rzemiosło, z którego oni żyli, zajmowali się wyrobem namiotów, zamieszkał u nich i razem pracowali. Teraz zaglądniemy do wersetu 18. W Koryncie Paweł zatrzymał się około 18 miesięcy. Pozostawszy jeszcze przez dłuższy czas, pożegnał się potem z braćmi i popłynął do Syrii. Odpłynęli z nim również Pryscyla i Akwila. Werset 19. Przybyli do Efezu. Zaznacz to miejsce w Biblii, na chwilę wracamy do mapy. Odbyło się to tak. Z Kenchrech, miasta portowego, przepłynęli przez Morze Egejskie na wschód. Udali się do Efezu. Znalazłeś je na mapie? No dobrze. Teraz wracamy do tekstu biblijnego. Dzieje Apostolskie, rozdział 18. Chciałbym zwrócić uwagę na coś bardzo istotnego. Czytamy w wersecie 19, że zostawił ich. Ich to znaczy kogo? Chodzi o Akwilę i Pryscylę, którzy założyli tam kościół. Paweł tam ich zostawił. Nie uciekł stamtąd, nie Paweł. Sam udał się do synagogi, jak czytamy w 19 wersecie, gdzie rozprawiał z Żydami. Poszedł do miejsca zgromadzeń Żydów, aby im się przedstawić i uczyć ich o Jezusie Mesjaszu. Wszystko to dzieje się w synagodze w Efezie. Zaczyna tam nauczać. Udał się do synagogi, gdzie rozprawiał z Żydami. Nie zgodził się jednak, gdy go prosili, żeby pozostał dłużej. Wygląda na to, że ta grupa była otwarta na jego zwiastowanie. 21 werset. Lecz żegnając się z nimi powiedział: jeżeli taka będzie wola Boża, to jeszcze wrócę do was. I opuścił Efes. Wracamy do mapy. Paweł opuszcza Efes, wraca na statek i płynie po północno-wschodniej części Morza Śródziemnego. Wraca do Jerozolimy. Dociera do Cezarei, aby stamtąd udać się do Jerozolimy i do Antiochii. Widzisz Antiochię? To jest baza wypadowa, z której udał się na trzecią wyprawę misyjną. W jej trakcie ponownie dociera do Efezu. Jest o tym mowa w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich w wersecie 1. Przeczytajmy go. Kiedy Apollos przebywał w Koryncie, Paweł dotarł szlakiem górskim do Efezu, gdzie spotkał pewnych uczniów. Skąd wzięli się tam uczniowie, skoro wcześniej apostoł Paweł opuścił Efes? Akwila i Pryscyla tam pozostali i szerzyli Ewangelię. Otworzyli prawdopodobnie swój dom dla nawróconych, musieli także głosić Ewangelię w synagodze. Przyprowadzali ludzi do Chrystusa, stąd uczniowie w Efezie. Gdy Paweł tam wrócił, musiał być zachwycony tym, co zobaczył. Widział bowiem owoce pracy Akwili i Pryscyli. A teraz popatrz werset drugi. Zapytał ich wtedy, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedyście przyjmowali wiarę? A oni odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy o tym, że Duch Święty w ogóle istnieje. To jest całkowicie nowe terytorium. W umysłach tych uczniów jeszcze nie została ukształtowana teologia. Niestety, nie możemy się szczegółowo zająć tym problemem. Wiem, niektórzy chcieliby usłyszeć odpowiedzi na wiele pytań. Nie mamy na to czasu. Spójrzmy do wersetu 8 rozdziału 19. Potem przez 3 miesiące przychodził do synagogi, przedstawiając z całą odwagą prawdę o Królestwie Bożym i przekonując ludzi. Paweł był tam już wcześniej. Teraz mówimy o 3. wyprawie misyjnej. Wcześniej, gdy był tam krótko, lubili go. Teraz przebywa tam kilka miesięcy i wszystko się zmienia. 8. werset. Przedstawiając z całą odwagą prawdę o Królestwie Bożym i przekonując ludzi. Kiedy jednak niektórzy trwali z uporem w niewierze i bluźnili publicznie, występując przeciw drodze, zwróć proszę uwagę na to, że chrześcijan w pierwszym wieku po Chrystusie nazywano ludźmi drogi. Pamiętasz słowa Pana Jezusa z 14 rozdziału Ewangelii Jana? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Tak zaczęto nazywać naukę Jezusa. Naśladowcy Jezusa znani byli jako ludzie drogi. Wrogowie bluźnili wierzącym w Jezusa. Dlatego Paweł, 9 werset, przestał do nich przychodzić, oddzielił swoich uczniów i co dzień prowadził dysputy w szkole Tyranosa. To samo w sobie już stanowi ciekawy temat do omówienia. Mam jednak jeszcze tyle do powiedzenia, że niestety nie możemy się tu zatrzymać. Szkoła Tyranosa. Takie szczegóły mnie fascynują. Trwało to aż 2 lata. 2 lata! Pomyślisz sobie, wielkie rzeczy, przecież kaznodzieje głoszą na jednym miejscu o wiele dłużej, ale nie Paweł. W Efezie zatrzymał się dłużej niż gdziekolwiek indziej. To mówi coś o tym, jakie znaczenie miała dla Pawła służba w tym mieście i rzuca światło na znaczenie listu do Efezjan. Pozostał tam 2 lata. Właściwie to przebywał tam dłużej niż 2 lata, jeśli dodać 3 miesiące, o których mowa wcześniej. Niektórzy bibliści stawiają tezę, że przebywał tam prawie 3 lata. 10. werset. Wszyscy mieszkańcy Azji, tak Grecy jak i Żydzi, mogli usłyszeć słowo Pańskie. Bóg czynił też niezwykłe cuda przez ręce Pawła. Teraz przeskoczymy do 28 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Wszystko tu jest wprost magnetyczne. Nie można się od tego oderwać, a trzeba iść dalej. Chcę nakreślić tło napisania listu do Efezjan, aby popatrzeć na niego z szerokiej perspektywy. Przedtem jednak jeszcze raz spójrzmy na mapę. Mówimy o ostatniej wyprawie Pawła. Ta odbyła się wbrew jego woli. Pawła zaaresztowano w Jerozolimie pod koniec 3. wyprawy misyjnej. W trakcie przesłuchania okazało się, że jest obywatelem rzymskim i że odwołał się do cesarza. Zażądał przesłuchania w jego obecności. Zabrano go więc do Rzymu w kajdanach. Przepłynął prawie całe Morze Śródziemne, po drodze ratując życie, gdy jego statek rozbił się w czasie sztormu. Widzisz Rzym? Właśnie tam teraz jesteśmy. 30. werset 28 rozdziału Dziejów Apostolskich. Paweł jest już starszy. Dzieje się to wszystko około 60 roku po Chrystusie. 30. werset. Przez całe 2 lata pozostawał Paweł jeszcze w swoim wynajętym mieszkaniu, przyjmując wszystkich, którzy do niego przychodzili. Całkiem swobodnie również, bez żadnych przeszkód, głosił naukę o Królestwie Bożym i nauczał o Panu Jezusie Chrystusie. A to dopiero. Jest w areszcie domowym, co znaczy, że jest przykuty do żołnierza rzymskiego. Paweł nie może uciec, ale żołnierz też nie może. Kocham takie audytorium. Nazywam to uwięzioną publicznością. Taka publiczność musi słuchać Ewangelii. Jest skazana na słuchanie Ewangelii. W czasie swojej służby żołnierz słucha zwiastowanej Ewangelii. Paweł przyprowadził tych żołnierzy do wiary w Chrystusa. W liście do Filipian zamieszcza pozdrowienia od wierzących, którzy mieszkają w pałacu cesarskim. Paweł jednocześnie pisze w więzieniu listy. Przebywając w Rzymie 2 lata, napisał 4 listy, które dzisiaj znamy jako listy więzienne. Nie należy wyobrażać sobie więzienia jako celi za kratami. Paweł przebywał w areszcie domowym. Nie mógł opuszczać domu, bo czekał na przesłuchanie przed władzami rzymskimi. Doskonale wykorzystał ten czas. Przyprowadził ludzi do Chrystusa, spotykał się z ludźmi, którzy przybyli do Rzymu, aby go odwiedzić. Dodatkowo jeszcze napisał te listy. Wymieńmy je. Do Filemona, do Kolosan, do Efezjan i do Filipian. Nazwano je listami więziennymi. To tłumaczy, dlaczego Paweł w liście do Efezjan przedstawia się jako więzień dla sprawy Pana. W 20 wersecie 6 rozdziału nazywa się nawet ambasadorem w łańcuchach. W naszych tłumaczeniach mamy to określenie bardzo złagodzone. Spełniam jakby poselstwo, pozostając teraz w więzach. Teraz już wiesz, co miał na myśli i dlaczego tak właśnie siebie określa. Przykuty kajdanami do żołnierza, apostoł nie postrzega siebie jako ofiarę niesprzyjających okoliczności, ale jako ambasadora w łańcuchach. Czy to nie ciekawe? Postawa godna podziwu, prawda? Charles Ryrie tak o tym pisze. Wiedząc, że nie można go skazać, jego oskarżyciele prawdopodobnie nawet nie pojawili się na rozprawie, przegrywając sprawę w sądzie. Paweł więc najprawdopodobniej został uwolniony, oznaczało to zwolnienie z aresztu domowego. Mógł się teraz bez reszty poświęcić służbie, co znalazło odzwierciedlenie w jego listach zwanych pasterskimi. Napisał je przed swoim 2 uwięzieniem i męczeńską śmiercią. Co to znaczy? Po długim wyczekiwaniu na przesłuchanie jego rozprawa po prostu nie odbyła się. Został zwolniony. Od 62 lub 63 roku aż do swojej śmierci w 67 czy też 8 swobodnie i otwarcie działał. W końcu znowu wtrącono go do rzymskiego więzienia Mamertine, gdzie za panowania Nerona został ścięty. Jestem pewien, że męczeńska śmierć Pawła wprawiła Nerona w zachwyt. Od tamtych czasów przebyliśmy daleką drogę, prawda? Wtedy ludzie czcili i szanowali takie tytuły i imiona jak Cezar. Teraz nazywamy tak nasze psy. Naszym synom nadajemy takie imiona jak Jan, Jakub czy Paweł. Ten wielki apostoł, zamknięty w areszcie domowym, napisał list do Efezjan. Dość już map. Skoncentrujemy się teraz na treści listu. Co było w centrum uwagi mieszkańców Efezu? Świątynia ze 127 kolumnami z marmuru. Świątynia bogini Diany czy Artemidy, Wielkiej Matki. Cały ten kult był obsceniczny i był jedną wielką profanacją. Setki kapłanów i kapłanek służących w tej świątyni zwodziło ludzi tym nikczemnym kultem. Mówi o tym Księga Dziejów Apostolskich. Gdy Paweł głosił Chrystusa, zrodził się konflikt i walka o rząd dusz. Wyznawcy Diany, przekonani, że ich bogini zstąpiła z nieba, poczuli się zagrożeni. Do czego sprowadzała się służba Pawła? Odpowiedź znajdziemy w liście. Mam przed oczyma diagram tego listu. Żałuję, że nie można go pokazać w radiu. Pomaga jednym spojrzeniem uchwycić charakter listu. To tak jak mapa miejscowości. Gdy przeprowadzasz się do nieznanego ci miasta, kupujesz jego plan. Chcesz się zorientować, jak przebiegają ulice i drogi w tym mieście. Chcesz wiedzieć, jak się po nim poruszać. Gdy przenieśliśmy się do Bostonu, spędziłem całe popołudnie na tarasie widokowym najwyższego naówczas budynku Prudential Building. Widziałem, gdzie leży lotnisko oraz całą sieć dróg prowadzących na przylądek. Mogłem nawet dojrzeć uniwersytety MIT i Harvarda. Uczyłem się miasta. Później przenieśliśmy się do Kalifornii i zamieszkaliśmy w Los Angeles. To miasto każdego przeraża swoim ogromem. Jeden z moich przyjaciół podarował mi mapę sieci autostrad. Dał mi też mądrą radę. Naucz się, jak biegną autostrady, a nigdy się tu nie pogubisz. I wiesz co? Miał rację. Wkułem na pamięć, że autostrada San Diego biegnie stąd dotąd, a Santa Ana tam i tam. Kiedy jedziesz z Pasadeny do Santa Ana i wjedziesz na Orange, dostaniesz się do Newport, a dalej nad sam brzeg. to wszystko w twoich uszach brzmi jak stek bzdur, prawda? Ale ogólny obraz jesteś w stanie uchwycić, ucząc się szczegółów. Taką rolę spełnia diagram listu. List do Efezjan składa się z 6 rozdziałów. Są pełne terminów teologicznych. Łatwo mogą przerazić i zniechęcić, no chyba, że masz ogólne wyobrażenie całego listu. Właśnie w tym pomaga diagram. Dla mnie jest to list, który odmienia życie. Przyjrzyjmy się mu uważnie. Na początku jest mowa o pozycji wierzącego w Chrystusie. Całe 3 rozdziały o tym mówią. Kierują nasze myśli ku górze. Ta część listu do Efezjan to jego wymiar wertykalny. Przestudiowałem ten list dogłębnie, tak jak niektórzy z was. Zawsze, gdy myślę o pierwszych 3 rozdziałach, wyobrażam sobie taką strzałkę skierowaną w górę ku niebu i jednocześnie w dół, ku ziemi. 3 pierwsze rozdziały skupiają się na Bogu, na tym, co Bóg dla nas uczynił. Rozdział 1 mówi o tym, czego Chrystus dokonał w nas. Rozdział 2 o tajemnicy ciała Chrystusa. Rozdział 3 o Bożym dziele wśród Żydów i pogan oraz w nas samych, łącząc nas w jedno ciało. To właśnie było głównym przesłaniem Pawła dla Żydów i pogan, głównie dla pogan, bo Żydzi je odrzucili. Jest to jak uroczyste kazanie o tym, że Bóg ma swój lud, który zbiera w jedno i w swojej łasce tworzy rodzinę w Chrystusie. Poddani Bogu mamy żyć dla Jego chwały, a ostatecznie żyć w wieczności.
3: Słuchają Państwo audycji Pełnia Życia, a w niej wykładu Chucka Swindolla zatytułowanego List, który przemienia życie. Pierwszego z nowej serii poświęconej listowi apostoła Pawła do Efezjan. Zaczynamy od zapoznania się z jego konstrukcją i szerokiego spojrzenia na jego tło historyczne. Pragnę przypomnieć, że na naszej stronie internetowej www.ifl-polska.pl zamieściliśmy materiały, które pomogą Państwu w samodzielnym studiowaniu omawianych fragmentów Pisma, a także szereg informacji na temat naszej działalności. Jedna z zakładek umożliwia odsłuchanie bieżącej audycji i pobranie jej w formacie MP3. Zapraszamy! Zanim się rozstaniemy, pragnę w kilku słowach podziękować Państwu. Audycja Pełnia Życia może istnieć jedynie dzięki wsparciu finansowemu naszych słuchaczy. Serdecznie dziękujemy. A może chciałaby Pani lub Pan zostać partnerem programu Pełnia Życia i znaleźć się w gronie tych, dzięki którym nasze audycje docierają do tysięcy polskich domów? Deklaracje prosimy składać listownie. Podaję adres. Fundacja IFL Polska. Skrytka pocztowa 2196 53 675 Wrocław. Jeśli jeszcze nie kontaktowałeś się z nami, albo od ostatniej rozmowy upłynęło już trochę czasu, zapraszam. Zadzwoń na naszą darmową infolinię 800-444-101. Pod tym samym numerem można też uzyskać poradę duszpasterską. Każdemu, kto się z nami skontaktuje, pragniemy sprezentować płytkę CD z kazaniami doktora Chucka Swindolla. Dziś to już wszystko. W następnej audycji Pełnia Życia usłyszymy dokończenie wykładu Chucka Swindolla List, który przemienia życie, pierwszego z nowej serii poświęconej listowi do Efezjan. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do usłyszenia.